0: Delta Franklin, Viacom, Apache, Delta.
1: Den var, jag har gjort Stardust, kan jag inte.
2: Jag har kul. Natalie, mi sega 3, jak mógł swinę, rękę i te sankie, zamknę gant, też mógł rozumieć, że to jest